0: karamo ga nyuang dwol moro kok matek kawuok gi thim kawacho kama: nitiere ng'at moro mosenyuoli e piny luowa ka manigi teku kod teko mathoth ma ok aromo gonyo gudume wiye mapimi e wiya. To ng'ama ok oyie kode od bura nober mabor ne kangas madhi e polo. Ogina koko ata ikora gi kucha buda sembo. Sawa.
1: Otitimo tona otieno kaza buda sembo. Mano yuri nya Mombasa.

0: hilo mako kwanyu yakuima lurdo
1: hilo keo kudima
0: na hilo mako kwanyu yakuima lurdo
1: wote ujo kudima
0: kwamuriembo kwambe yakuima lurdo ringa
1: ndika kunya lego
0: ila riembo bimbe